Quien les habla, Teresa Bosa, puesta en el aire en la consola técnica de Radio Itapúa Pablo, en la consola técnica de la televisión del Canal 2. Hemos dado inicio así a nuestra edición del programa y son las 12:00 ya. Pues momento de una siesta hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso, ese buen fin de semana, y tan dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziny, odpoczywa, dzisiaj wam damy muzykę odpoczynku z daleki kraj, Paraguay, Ameryka Południowa, piosenki z miłości z naszej ojczyzny Polski, nazwa nasz program, dla wszystkich moich kochanych na całym świecie, życzę miły weekend. A mi gente, con amor, canciones de Bolonia.

do jedzenia, kochane Państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim naszym rodakom na całym świecie, którzy słuchali nasz program z miłością piosenki z Polski, nadając od